0: Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.
1: Chemik mydła produkuje, by się dzieci myły. Tak ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła.
0: Anioł stróż pilnuje.